dwire me saa na ɛkɔ so wiase ɛne ɛtie ɛ wopɛ sɛ wohunu neɛ ɛkɔ so wɔ ghana ɛne wiase mu nyinaa anaa wopɛ sɛ wote nsɛm a ɛho hia ɛnsɛm mu ɛhyɛ nkurɔfoɔ nom ne nokwasɛm a ɛma adwene mu bi anaa ɛneɛ ho bɛhia sɛ wobɛtie wiase ɛho dwumadeɛ ɛde nsɛm mu ɛho hia ɛne nkɔmmɔpa berɛ wo daa ɛdi a megye soɔ ɛyɛ dwa so hema hyia me wɔ wiase ɛho dwumadeɛ so berɛ a na ɔmmienu abɔde kɔsi ne ɔnan memene da biaa ɛwɔ silver 98.3 fm kasa fidie so hyia me na yɛnka nsɛm no kura mu yɛbɛma woate aseɛ no yɛabie w'adwene mu amoa hunu neɛ ɛkɔ so ankasa dwumadeɛ yi mu ɛne yɛnko a neɛ ɛbɛyɛ o yɛbɛto yɛn nsa afrɛ kuku dam ɛne ntiri ne akɛsefoɔ asɔfoɔ amaalam akɔmfoɔ adunsifoɔ na ɔma bɛkyerɛ yɛ nneɛma a ɛkɔ so wiase ɛdeɛ na ma wiase yɛhu wɔ abrabom saa nneɛma wɔ nyinaa yɛbɛsua ho adeɛ na woanya nteaseɛ papa bi ɛde afiri dwumadeɛ yi mu ɛnyɛ nsɛm nko a yɛsae bi adesua ɛfoto pa ɛnkɔmmɔ a ɛma obi anya biribi sua ɛba wo nkyɛn ɛnti ma obi nka deɛ ɛkɔ so wɔ wiase nkyerɛ na mmom tie wiase yɛ ho dwumadie na de nka ɛho no nsɛm ɛwiase yɛ ho ba wo nkyɛn abere bia memene da bia ɛberɛ a 2 pm abɔ ɛde kɔsi 4 pm ɛwɔ silver 98.3 fm kasa fidie so ɛdwa so hema na ɛde dwumadie mu kyia me ɛdeɛ na wotwɛn tutu mmirika na ɛberɛ no so a wode w'afidie no ato hɔnom ɛwiase yɛ ho wɔ nokwasɛm sɛ ɛwiase yɛ ho na ghana nso wɔ ho paa ɛwiase yɛ ho nti hunu nyansa na hono wiase na te aseɛ fa nimdeɛ asi w'anim dwumadie sɛ wopɛ sɛ wosɔ yɛase ne a frɛ 0551 245 124 0551 245 124 ne yɛmfa boɔ ne ma